że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Tylko ja.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Tomislowicz i sprzedawcy marzeń w Esterok na początek naszego dzisiejszego spotkania. Niedziela, 30 dzień sierpnia 2026 roku, ostatni weekend wakacji. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko i bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i ze Skomrok. Będziemy razem dzisiaj do 12, natomiast ja teraz chciałem przypomnieć, że no niestety ten ostatni weekend wakacji to już prawie się kończy. Jutro jeszcze odrobinę oddechu, a we wtorek meldujemy się na pierwszy dzwonek i trzeba będzie znowu przez całe długie 10 miesięcy szorować do szkoły. Ale dobrze, nie przejmujmy się tym teraz, pomartwimy się tym we wtorek, jak przyjdzie na to czas. Na razie posłuchajmy sobie Rolling Stonesów. You know I'm no good, Westrock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Aerosmith i Ragdoll w Esterok. Piosenka, proszę Państwa, której współautorem tekstu razem z Stevenem Tylerem jest niejaki Jim Wallens, który między innymi pisał też tekst do wielkiego przeboju Briana Adamsa Summer of 69. A już za chwileczkę w Esterok Joan Osborne i One of Us.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esterok.
2: Krzyczą, nie słuchają rodziców, nie reagują na upomnienia. Czy dzieci są niegrzeczne, czy raczej w jedyny dostępny im sposób reagują i buntują się przeciw rzeczywistości?
3: Jeżeli my podczas krzyku tego dziecka, my krzyczymy, to dobrze, to może zadziała na tu i teraz. Ale uczymy, że silniejszy wygrywa. I teraz jeżeli dorosły nie reguluje swoich własnych emocji w sposób konstruktywny, to dlaczego chcielibyśmy oczekiwać, że dziecko samo będzie wiedziało, jak to robić?
2: Mówi Paulina Dyrda, psycholog i psychoterapeuta.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.
6: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
7: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

to Republika i Mamona w Este Rock za nami. Opowiadałem Państwu już wielokrotnie o tym, że Twisted Sister miał robić przeogromną trasę koncertową z okazji 50-lecia swojej działalności, trasę po całym świecie. No ale niestety pech chciał, że nagle okazało się, że Dee Snider, czyli wokalista, już nie za bardzo może jeździć w takie koncerty, zdrowie mu na to nie pozwala. W związku z tym cała ta wielka trasa została odwołana. Póki co panowie grywają pojedyncze sztuki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale nie grywają z Dee Sniderem, natomiast grywają z gościem, którego Dee Snider namaścił, zresztą ostatnio nawet wydał takie piękne oświadczenie wideo w mediach społecznościowych, gdzie zachwala to, co Sebastian Bach robi na jego miejscu. Sebastian Bach, czyli dawny wokal grupy Skid Row. No to posłuchajmy Skid Row. 18 and Life.

0: Mniej niż zero to Lady Punk. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 10:00. Po 10:00 zagram dla Państwa numer Linkin Park Somewhere I Belong.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: Red Hot Chili Peppers i Dani California Westrock na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko w niedzielę 30 sierpnia 2026 roku. Zaglądamy do kalendarza, a tam dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego i Dzień Taksówkarza. Wszystkim taksówkarzom, tym na aplikacje i tym bez aplikacji, składam najserdeczniejsze życzenia i proszę dowozić nas bezpiecznie i sprawnie z punktu A do punktu B. Przypominam też, proszę Państwa, że mamy ostatni weekend wakacji i nie robię tego, żeby Państwu popsuć nastrój, nie, tylko z kronikarskiego obowiązku musiałem to przypomnieć. Gdyby ktoś na przykład nie skojarzył, że już we wtorek rozpoczyna się szkoła. Bear McCreary / Dove McKagan i Brandon McCreary, a na bębnach Chad Smith, numer Cool Kids teraz Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Hey You to jeden z tych numerów, które powstawały na bazie doświadczeń autora tekstu, a konkretnie na bazie rozstania z żoną, ale okazuje się, że tekst i piosenka zaczęły żyć własnym życiem. Interpretacji jest tyle, ilu ludzi, którzy się za to biorą. Pink Floyd i Hey You, za nami Westerrock, a już za chwileczkę Manam i Lipstick on the Glass.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Hi, this is Keith Richards.
4: My name is Gary Clark Jr.
5: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie Eski.

Black Hole Sun i Soundgarden w Ester Rock. Soundgarden, które już niebawem, bo 9 września, pojawi się na scenie i zagra krótkiego seta na żywo. To w ramach otwarcia sezonu amerykańskiego futbolu. Wystąpią panowie w przerwie meczu pomiędzy Seattle Seahawks i New England Patriots, ale nie będą to sami panowie, bo tym razem miejsce za mikrofonem zajmie Taylor Momsen, znana państwu chociażby z The Pretty Reckless. Myślę, że to całkiem ciekawy wybór i bardzo jestem ciekawy tego, jak to zabrzmi. No dobrze, a my zza oceanu wracamy do Europy, bo teraz The Cranberries i Salvation.

0: Love Hurts to Nazareth w Ester Rock. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 11, a po 11 będziemy walczyć o nasze prawo do imprez. Fight for your right to party. Beastie Boys już czekają.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Poniedziałek to jest zawsze takie zabawne swoją drogą, jak nagle człowiek przegląda te tytuły, ma takie, może
3: tyle rzeczy mnie ominęło, ludzie,
2: o,
3: kochani.
2: Dajcie spokój, słuchajcie, na przykład zwyczajny dzień Roxany Węgiel i Kevina Mgleya. Walizka za 5000 zł, torba za 30000 zł, a na deser Porsche warte milion. Wojtek, kurczę, jak oni zjedli to Porsche. W czym moglibyście pobić rekord?
4: A ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu. Na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
5: Halo?
6: Przerywa. Halo?
5: Halo?
6: Halo?
5: Halo?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: to Kazik na żywo i Celina Westerok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego eskarokowego spotkania. Niedziela, 30 dzień sierpnia 2026 roku. Imieniny obchodzą Felix, Tekla, Małgorzata, Piotr, Jan, Miron, Ingeborga, Rebeka, Latika, Świetlana i Damorka. Wszystkim dzisiejszym jubilatom, solenizantom i wszystkim w ogóle, którzy cokolwiek dzisiaj świętują, a tym, co nie świętują, też niech stracę wszystkiego najlepszego. A w upominku muzycznym do tych życzeń mam dla Państwa teraz kawałek grupy Nickelback. To jest trzeci singiel zapowiadający ich album Everything Under the Sun, który pojawi się już niebawem. Numer nosi tytuł Leave Me Behind. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: to Muse i Supermassive Black Hole w Esterock, a ja już za momencik zagram dla Państwa kawałek, który powstał z inspiracji tym, co wydarzyło się w Los Angeles w 1992 roku. Chodzi o zamieszki po ataku policjanta białego na czarnoskórego motocyklistę. No i właśnie na bazie tych wydarzeń panowie z Aerosmith napisali numer Living on the Edge. I tego numeru posłuchamy już za momencik w Esterock.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esterock. W każdą niedzielę po 21:00. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

Derek and the Dominos i Eric Clapton i Laila Westerok za nami, a przed nami, proszę Państwa, teraz grupa R.E.M. R.E.M., na którego czele stał Michael Stipe. Michael Stipe, który w końcu, powolutku, proszę Państwa, kończy pracę nad swoim pierwszym solowym albumem. Ja wiem, że trudno w to uwierzyć, że tyle lat na scenie, a jeszcze nie ma solowego krążka. No ma się to zmienić, nie znamy jeszcze konkretnych dat, ale z tego, co obiecuje artysta, no to w 2026 roku jeszcze powinniśmy tę płytę otrzymać. Jak sam tłumaczy, praca nad płytą zajęła mu więcej czasu niż planował, ponieważ wysoko zawiesił sobie poprzeczkę i chce, aby materiał dorównał dokonaniom jego dawnego zespołu. Czekamy z niecierpliwością na płytę solową Michaela Stipe'a. Póki co słuchamy Michaela Stipe'a razem z R.E.M. It's the end of the world as we know it.

0: Zaopiekuj się mną, nawet gdy nie będę chciał. To Rezerwat w przepięknym numerze. Zaopiekuj się mną właśnie. Tym kawałkiem kończymy, proszę Państwa, nasze dzisiejsze spotkanie Westerok, bo już za momencik wybije 12. Po 12 Marcin Meller i Melina. Ja natomiast Państwu bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze niedzielne przedpołudnie. No i życzę pięknego niedzielnego popołudnia, spokojnej nocy. No i jak najmniej nerwów, jeśli wracają Państwa pociechy do szkoły. Łukasz Szeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: Rock. Witold Szabłowski. Przypomnij mi, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
2: Jak nakarmić dyktatora, czyli Kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręcili się?
3: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.
1: To jest

0: Wina Eski Rok.
1: Reporter Witold Szabłowski.
2: Oni z tym Banderą to wychodzą z taką, wiesz, takim entuzjazmem, nie? I się dziwią w ogóle, że cały świat nie kocha Stepana Bandery, nie? Oni wychodzą, baćko nasz Bandera, i, wiesz, i wychodzi, były już w tej chwili ambasador Ukrainy w Niemczech i radośnie opowiada, jak to wszyscy Ukraińcy są z Bandery, wiesz, w niemieckiej prasie i nagle się okazuje, że w Niemczech to budzi cholerne oburzenie, no i że się po prostu nie da. Nie da się wyjść, nie da się wyjechać poza granicę Ukrainy i opowiadać, że Bandera był wspaniały, że Szuchewicz był wspaniały, albo będą się siedzieć, kisić tam i wtedy niech sobie tworzą Banderland i wtedy niech sobie, wiesz, wieszają flagi, jakie tylko chcą i opowiadają, wiesz, piszą eposy na temat tych swoich bohaterów, albo będą musieli tę politykę zweryfikować.
0: Melina Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Angelina Eski Rock.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. Ze mną, z Wami jest reporter Witold Szabłowski. Cześć Witek.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Byłeś w jednej z pierwszych Melin w ogóle, to już 3,5 roku.
2: Tak było, to był grudzień, pamiętam, że siedziałem w swetrze, strasznie marzłem, ale było bardzo sympatycznie.
1: To w ogóle to było jeszcze, kiedy nie było jeszcze Meliny. Nagrywałem parę odcinków do wypuszczenia w styczniu, bo w styczniu była zdaje się... Tak. Bardzo miło Cię widzieć.
2: Wzajemnie.
1: Zastanawiałem się, od czego zacząć, ale zacznę od rzeczy bardzo bieżącej, a mianowicie Wołodymyr Zełenski znowu lubi Polskę, a konkretnie możliwości tranzytu zboża przez Polskę i ewentualnie jakieś pociski do patriotów. Ty się zaśmiałeś, jest to gorzki śmiech, jak rozumiem, więc powiedz mi, jak ty na to patrzysz. Ja tu powiem widzom, słuchaczom, że kiedy wybuchła ta sprawa z batalionem, brygadą imienia UPA, bohaterów UPA, to ja nawet dzwoniłem do ciebie prywatnie, po prostu pytając się, jak ty z tym, człowiek, który publicznie tyle w trudnych też często momentach jednak tłumaczył ukraińskie racje, polemizował i z hejterami polskimi, i nie z hejterami, ludźmi, którzy nie rozumieli po prostu pewnych ukraińskich zachowań. No i wtedy zadzwoniłem cię, spytałem, czy nie masz dosyć. Nie będę za ciebie odpowiadał, co powiedziałeś. Dobra, intro było, więc możesz zacząć sprawę od tego, co zacząłem na początku, od bieżącej, czy się cofnąć. Proszę.
2: Jest tak, że między Polską a Ukrainą mieliśmy przez te kilka ostatnich miesięcy, bo to się zaczęło w czerwcu, czyli przez ostatnie dwa, już prawie trzy miesiące, mieliśmy bardzo duży, mieliśmy erupcję emocji. I lało się to i bardzo dużo się wydarzyło nieprzyjemnych rzeczy, ale ja też mam trochę poczucie, że nam i z Ukraińcami brakowało takich szczerych rozmów, takich, żebyśmy sobie dać sobie po mordzie tradycyjnie jak na weselu. No i teraz pytanie, co my z tymi emocjami zrobimy? Po tym, jak sobie daliśmy po mordach, możemy albo się rozejść i każdy się okopać jeszcze głębiej w swojej krzywdzie, albo możemy stwierdzić, że to jest jakieś nowe otwarcie, że te emocje się wylały. Coś tam usłyszeliśmy my na swój temat nieprzyjemnego ze strony ukraińskiej, coś Ukraińcy od nas usłyszeli nieprzyjemnego. Na pewno ta relacja nie będzie już taka sama. Na pewno to nie jest tak, że my będziemy jakoś tak jak wiesz w 2020 roku tacy zachłyśnięci sobą nawzajem, bo myślę, że te relacje budowane na samym zachłyśnięciu się i na samym takim odkrywaniu się w pewien sposób nie były do końca szczere i nie były do końca prawdziwe. No i bardzo mnie ciekawi, co zrobimy z tymi emocjami, które się wylały. Ja bym chciał, żebyśmy jednak z tego zbudowali coś konstruktywnego. Wciąż Polska plus Ukraina to jest jedyny alians, w którym mamy szansę z Rosją. To jest jedyny alians, w którym w ogóle możemy im się postawić. Jeżeli my nie będziemy zjednoczeni, to oni nas będą powoli, ale jednak podkopywać. Mam nadzieję, że będziemy umieli ten wybuch emocji przekuć w coś konstruktywnego.
1: A wiesz, pytam cię trochę, wiesz, jako reportera, obserwatora rzeczywistości, bo mnie nagle ostatnio uleśniło, że... Nasze problemy z Ukraińcami, znaczy mówię zmiana stosunku Polaków, wynika z bardzo wielu przyczyn, możemy sobie to rozbierać też na części pierwsze. Też łącznie z tym, że mamy, no nie wiem, 1,5 miliona, 2-milionową diasporę ukraińską w Polsce, no to jest normalne, że są napięcia. A Rosjan nie ma. Znaczy chodzi mi o to, że jakby moje pokolenie, przynajmniej część pokoleniowo, wiesz, jest strach przed Rosją oparty na wiedzy, historii, etc. Ja mam wrażenie, że jakby w ciągu ostatnich lat ta Rosja jakoś wyparowała mentalnie, w ogóle stała się w pewnym sensie abstrakcją i w związku z czym też zniknęły obawy przed Rosją. Znaczy, tak jakby ludzie już zapomnieli, no cały czas trwa atak rosyjski na Ukrainę, ale jeśli chodzi o zagrożenie Rosji dla Polski?
2: Ale powiem ci więcej. I rosyjska propaganda, która jest fantastyczną, która Rosjanie się uczyli robić propagandę naprawdę przez dekady, przez lata. To jest tradycja robienia propagandy jeszcze od czasów carskich. I oni bardzo umiejętnie, wiesz, pozwalają niektórym tam wjeżdżać i pozwalają takim osobom, które w żaden sposób nie mogą ich skrzywdzić, w żaden sposób nie mogą im zadać...
1: Nierozgarnięci youtuberzy albo, nie wiem, Maria Wiernikowska.
2: I jedzie cała rzesza osób, które mają bardzo duże zasięgi, na których Rosja, wiesz, otwiera się tym, co ma najlepszego. Znaczy kuchnią, gościnnością zwykłych Rosjan, którzy cierpią tak samo przez to, że mają powaloną władzę. Ale wiesz, otwiera im się ta Rosja i ktoś jedzie z taką świeżą głową i zaczyna donosić, jaka ta Rosja jest piękna, bo jest, jacy ci ludzie są gościnni, bo są. Jest ileś pytań, których zadać nie może, więc wiesz, ten przekaz, oprócz tego, że Rosja przestała się wydawać groźna, to jeszcze cały czas jest ten przekaz, jak ona jest piękna, jak tam wspaniale ludzie żyją, jak tam ciepło mówią o Polakach i tak dalej, i tak dalej. No i myślę, że ludzie się tego naoglądają i gdzieś tam ta groza rzeczywiście umyka. Gdzieś tam zapominamy, kto robił Gułag, zapominamy, kto robił Katyń, zapominamy, kto codziennie morduje Ukraińców, kto codziennie świadomie bombarduje budynki cywilne. Codziennie, przecież Kijów jest codziennie pod obstrzałem, tam codziennie giną ludzie. Kto zbombardował restaurację pełną ludzi? Kto zbombardował teatr w Mariupolu, w którym się ukrywali ludzie razem z dziećmi? I wiesz, od tego minęło już trochę czasu.
1: Czy najważniejsze sakralne obiekty Ukrainy, wiesz?
2: I ludzie zamiast tego mają jakąś taką, wiesz, podawaną jakąś taką sielską papkę, w której dobra, sympatyczna babuszka na Syberii kogoś tam ugościła pierogami i właściwie zapominają o całej tej grozie, a my w Polsce powinniśmy pamiętać jedno. Za każdym razem, jak tu wchodzili Rosjanie, to się kończyło gwałtami, rabunkami i straszliwymi rzeczami. Kończyło się traumą. I my naprawdę powinniśmy akurat...
1: A według mnie następuje jakieś wyparcie w tej chwili. Znaczy, nie... Z jednej strony wyparcie, z drugiej strony świadoma, to co mówisz, fantastyczna technicznie rosyjska propaganda, agentura rosyjska, pożyteczni idioci rosyjscy i kompletna bierność władz.
2: Plus, moim zdaniem, wielkim problemem jest to, że mamy jednak z Ukrainą przemilczane ludobójstwo. Temat, o którym się przez lata nie mówiło i które przez lata świadomie polscy politycy w ramach dobrosąsiedzkich stosunków zakopywali, wiesz, zagrzebywali pod dywanem. I wiadomo było, że jeżeli ma się tak trudny temat, to prędzej czy później to wybije i prędzej czy później to nas wszystkich ta krew spod tego dywanu obryzga. To się stało właśnie, a Rosja bardzo cynicznie, bardzo umiejętnie tym gra.
0: Melina w SC Rock.
3: Teraz słyszę.

0: Melina w S-Rock.
1: Reporter Witold Szabłowski. Ale to, że Rosja gra na tym jak na mandolinie, to ja rozumiem. Ja nadal mnie frapuje, mimo że jestem w stanie znaleźć logiczne wyjaśnienia pragmatyczne, cyniczne tego, co zrobił Załański, żeby podpalić tę beczkę naftą. I z tego konsekwencje. Natomiast wiesz co, jak mówiłeś o mordobiciu na weselu, zgadzam się z porównaniem, natomiast różnica według mnie polega na tym, że w Polsce od lat toczyła się dyskusja i są różne zdania. Nawet mam wrażenie, że nie ma tej dyskusji i nie ma różnicy zdań po stronie ukraińskiej. Poza jakimiś pojedynczymi zupełnie, tu jeden profesor, a tu jeden, wiesz, publicysta i to jeszcze mieszkający.
2: Znaczy, to jest rzecz, która mnie w tej całej dyskusji i w tym wszystkim, co się wylało po obu stronach, przeraziła chyba najbardziej. To znaczy, że Ziemek Szczerek napisał w jednym z wpisów, że nam się wydawało przez
1: Ziemek,
2: lata,
1: czyli Ziemowit.
2: Ziemowit, że prowadzimy dialog, a tak naprawdę gadaliśmy sami do siebie.
1: Tak.
2: Ja się któregoś dnia obudziłem i zobaczyłem wpisy ludzi ze strony ukraińskiej, których bardzo szanowałem, z którymi wiele razy się spotykałem w sytuacjach i alkoholowych, i jakichś debat dotyczących historii i nagle zobaczyłem, co oni cały czas myśleli. I wiesz, jeżeli mój bardzo dobry kolega ukraiński, wiesz, wrażliwy, lewicowy intelektualista, pisze płomienny post na Facebooku, w którym pisze, że oni wszyscy są z Szuchewycza, przypomina mordercy Polaków, faceta, który odpowiada za to, że rzeź Wołyńska w ogóle...
1: Przy którym Bandera to jest jeszcze...
2: Przy którym
1: umiarkowany...
2: Bandera jest no, dzieckiem małym i jeżeli, wiesz, jeżeli lewicowy intelektualista, który jakby do tej pory znany był głównie z wrażliwości, pisze, że on się czuje potomkiem jakimś duchowym, intelektualnym generała Szuchewycza, to ja mogę tylko stanąć i zapłakać, wiesz. I to, ile ludzi przyjeżdżało z Ukrainy do Polski, to ile tu było stypendystów, to ile ludzi rzeczywiście było zakochanych w polskiej kulturze, a jednocześnie jak przychodzi taki moment, kiedy naprawdę trzeba stanąć i bronić tych stosunków, i bronić tych relacji, i powiedzieć też Ukraińcom, dlaczego ten Wołyń jest dla Polaków taki ważny, to nagle nie ma nikogo, to wszyscy nagle, wiesz, stoją z tym Szuchewyczem, z tym Banderą, z tym Kłymem Sawurem na sztandarach i jest bardzo mało takich głosów, które są w stanie z tego tłumu się...
1: Wiesz, to jeszcze charakterystyczne było, jest takie dla mnie rozczarowanie, to może nie, jest taki profesor ekonomii Roman Szeremeta, bardzo aktywny w internetach. I on, znaczy, to było takie symboliczne, bo jego, tak powiem, strumień żygów na Polskę, który się odpalił właśnie w ostatnich miesiącach, ale to było charakterystyczne, że on często do atakowania Polski wykorzystywał nasze wewnętrzne dyskusje. Czyli, że u nas na przykład się pisze normalnie dyskusje od lat o Jedwabnym. No to wiesz, Szeremeta wjeżdża tam, mordowali Żydów, a tutaj nam coś mówią. U nas jest dyskusja o zbrodniach wojennych, które choćby popełniali degeneraci z Armii Krajowej. Wiadomo, Armia Krajowa, bohaterowie, w każdej strukturze znajdą się bandyci, tak? Jest książka też o tym. No więc taki Szeremeta od razu wykorzystuje, proszę, bandyci. Więc chodzi mi o to, że u nas to można wykorzystać, bo u nas jest po prostu bardzo szeroki spektrum.
2: To jak Ukraińcy nagle się przejęli pogromem kieleckim,
1: tak,
2: zapominając kompletnie o tym i wiesz, jakby...
1: w skali swoich mordów na Żydach.
2: O tym, jak, wiesz, żaden Żyd z Wołynia nie pojechał do obozu koncentracyjnego. Dlaczego? Dlatego, że nie musiał, bo wszystko na miejscu załatwili Niemcy razem z ukraińską policją pomocniczą. I teraz Ukraińcy, którzy mają ten temat kompletnie nieruszony. Rozumiesz, przez 30 lat niepodległej, ponad 30 lat niepodległej Ukrainy w ogóle nie zadali sobie trudu specjalnego, żeby się tym zająć, żeby o tym napisać. I nagle, w momencie, kiedy jest spór historyczny z Polską, to oni mówią, a wy macie pogrom kielecki. Nie wiedząc kompletnie o tym, że tak, w Kielcach są tablice, pomniki to upamiętniające, że jest cała literatura, że właściwie wychodząc ze szkoły średniej, jeżeli jesteś w miarę ogarnięty, to masz wiedzę na temat pogromu kieleckiego i masz ocenę tego jednoznacznie potępiającą. I to jest takie...
1: Najwyżej są dyskusje, czy była prowokacja UB, na ile...
2: Wiesz, ja mam problem cały czas, bo trudno się prowadzić dialog historyczny z krajem, w którym, wiesz, ludzie, z którymi dyskutujesz, cały czas są pod ostrzałem, tak? Znaczy ludzie, z którymi, którzy piszą te posty, te płomienne posty broniące generała Szuchewycza, niewykluczone, że albo siedzą w schronach, bo trwa rosyjski nalot i wiesz, i walą w ich miasto rosyjskie rakiety. Od 5 lat są w sytuacji naprawdę strasznej. To nawet nie to, że nie do pozazdroszczenia, bo
1: dobra,
2: są
1: sytuacje... Dobra, poczekaj, kontynuujesz i właśnie, dobra. I robimy tutaj... Podsumowaliśmy stan emocjonalny, no i teraz właśnie...
2: I trudno oczekać od kogoś, kto, rozumiesz, noc w noc z, nie wiem, z żoną, czy też z mężem, z dziećmi, musi schodzić do schronu i walczy o życie. I tak naprawdę kładąc się spać od 5 lat, właściwie żaden mieszkaniec Kijowa, idąc spać, nie może być pewien, czy wstanie rano. I wiesz, trudno z kimś takim prowadzić taką adekwatną rozmowę historyczną i trudno się dziwić, że tam następują jakieś wybuchy emocji, bo ci ludzie są w kompletnie innym stanie emocjonalnym od nas, tak? To jest jedno. I to trzeba mocno powiedzieć, że trudno o adekwatny dialog historyczny w momencie, kiedy trwa straszliwa wojna i oczekiwanie od Ukrainy tutaj jakby pełnej adekwatności, to jest być może trochę za dużo. Niemniej te rzeczy i te argumenty i ten sposób, w jaki oni na ten temat rozmawiają, jest jednak zatrważający.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.
2: To jest SK Rock.

0: Melina, Eski Rock.
1: Reporter Witold Szabłowski. No i jak to tłumaczysz jako pan reporter, który pisze dużo historii? No bo są pewne oczywiste oczywistości, pamięć długiego trwania, to, że Druga Rzeczpospolita źle traktowała Ukraińców. No to jest faktem, czego oczywiście nie można porównywać do tego, co zrobiła UPA na Wołyniu. No niemniej nie jest to sielski raj, jak niektórzy w Polsce mówią, nie był to sielski raj, co się działo w drugiej RP. No można się cofać i dalej. Można, nie wiem, nawet włączyć interpretację ukraińską taką, jak mają narody postkolonialne, że po prostu traktują Polskę jak byłe... Nie wrzucam teraz tematu, że, czy Polska miała kolonię, czy nie o to chodzi, tak? Próbuję zrozumieć, a mimo wszystko to mi się nie sumuje do tej skali nienawiści do Polski, która...
2: Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest skala nienawiści. Ja myślę, że to był jakiś wybuch emocji plus jakieś informacje poskładane z rolek internetowych. Ważna jest jedna rzecz. Ukraina jest krajem, który dopiero buduje swoją pamięć historyczną. To nie jest, wiesz, tam nie ma takiej ciągłości jak u nas, że mimo zaborów to my tam gdzieś, wiesz, w tych swoich narracjach historycznych, w tym jaki sposobem, w jaki opowiadamy swoją historię, to mamy kilkaset lat, tak? Na kilkaset lat tam, nie wiem, od Jana Długosza mamy jakiś sposób, w których opowiadamy o swojej historii, o swoich królach, o tym, jak to się zaczęło. Ukraina tego nie ma. Powiem więcej, ja ze swoich wyjazdów na Ukrainę jeszcze sprzed kilkunastu lat pamiętam Ukraińców, którzy nie bardzo mieli pojęcie o Wielkim Głodzie, czyli o Holokauście Ukraińców. O, wiesz, Stalin zagłodził 5 milionów Ukraińców i o tym się przez lata nie mówiło. Oni sami nie wiedzieli o swojej hekatombie, więc to są... Ten sposób, w jaki oni mówią o swojej historii, tam się wciąż tworzy i to jest wciąż dla nich bardzo nowe. I w którymś momencie, i to jest moja teoria, ale uważam, że jest prawdziwa, w którymś momencie ktoś ich władował na minę, która się nazywa kult UPA, kult Bandery.
1: Nie ktoś, sami się władowali.
2: Sami, ale pytanie, wiesz, w takich sytuacjach, jak zwłaszcza jesteś państwem, które kiedyś należało do Związku Radzieckiego, to nigdy nie wiesz, czy tam jacyś agenci wpływu nie działali, czy tam jacyś... Ktoś ich tam delikatnie w tę stronę nie popchnął. No, w republikach, w Polsce pewnych decyzji nie możesz być pewny, a co dopiero w republikach, które należały, w dawnych republikach radzieckich. I oni się tym zachłysnęli. Oni się zachłysnęli Banderą. Że taki piękny, taki przystojny, taką, wiesz, młodość poświęcona temu, żeby walczyć i z Polską, i z Związkiem Radzieckim, i z Niemcami, chociaż z tymi Niemcami to tak różnie mu ta walka szła. I oni się tym zachłysnęli, a pułapka tego kultu UPA i kultu Stepana Bandery jest taka, że Ukraina przykleja sobie dokładnie tą łatkę, którą próbuje im przykleić Władimir Putin. To znaczy Bandera, która czci UPA, przepraszam, Ukraina, która czci UPA i Ukraina, która czci Banderę, jest Ukrainą, która nie wejdzie do Europy, która po prostu nie ma szansy, ponieważ to byli nacjonaliści, faszyści, antysemici, również polakożercy i tyle. No i teraz albo oni się w którymś momencie jednak w tym galopie będą w stanie zatrzymać i zobaczą, że im to nie służy, zobaczą, że to jest dorabianie sobie samym łatki nacjonalistów i faszystów, albo się nie zatrzymają i to jest niestety bardzo zła wiadomość i dla Polski, i dla Ukrainy.
1: No ja bym powiedział perwersję, to zresztą z profesorem znanym Cimotyką rozmawialiśmy. Zresztą po raz kolejny życzliwie wypowiadał się o twojej książce właśnie, którą pokazuje kucharze to nie ta książka.
2: Ale to ten tak. Zapewne
1: chciałem
2: też
1: powiedzieć
2: czytał.
1: O sprawiedliwych zdrajcach, sąsiadach z Wołynia. Ale ja tak zastanawiałem się w pewnym sensie perwersyjnie, że dlatego mi się Motyka skojarzył, bo Motyka pisało jednak, że liderzy UPA szkolili się u swoich kolegów chorwackich faszystów.

0: Staszy. No i Chorwacja jednak jakoś zakrętami, ale nie do końca, trochę w tym jest hipokryzji, niemniej z tym ustaszowsko-faszystowskim dziedzictwem przynajmniej strukturalnie sobie poradziła na tyle, żeby wejść do Unii Europejskiej. Mimo, że tam kult Ustaszy nadal jest bardzo silny, niemniej jakoś to ogarnęli. Więc pytanie, czy Ukraina jest w stanie sobie...
1: Myślę, że dostali bardzo silny sygnał od Europy, bo jednak ta rezolucja, wiesz, rezolucja Rady Europy nic nie znaczy, ale jednak jest jasnym sygnałem. I taka jednogłośność Parlamentu Europejskiego, który no, takiego psztyczka Ukrainie wymierzył, bardzo konkretnego, tak, no bo cała ta rezolucja była taka, że super, że integrujcie się, otwieramy kolejne rozdziały, ale z tym kultem UPA to uważajcie. I no, dostali bardzo jasny sygnał. Wcześniej dostawali już takie sygnały. Za każdym razem, kiedy... Wiesz, oni z tym Banderą to wychodzą z taką, wiesz, takim entuzjazmem. Nie? I się dziwią w ogóle, że cały świat nie kocha Stepana Bandery. Nie? Oni wychodzą, baćko, nasz Bandera. I wychodzi... Były już w tej chwili ambasador Ukrainy w Niemczech. I radośnie opowiada, jak to wszyscy Ukraińcy są z Bandery, wiesz, w niemieckiej prasie. I nagle się okazuje, że w Niemczech to budzi cholerne oburzenie, no i że się po prostu nie da. Nie da się wyjść, nie da się wyjechać poza granicę Ukrainy i opowiadać, że Bandera był wspaniały, że Szuchewicz był wspaniały, że Kłym Sawur był wspaniały. Więc albo będą się siedzieć, kisić tam i wtedy niech sobie tworzą Banderland i wtedy niech sobie wieszają flagi, jakie tylko chcą i opowiadają, wiesz, piszą eposy na temat tych swoich bohaterów, albo będą musieli tę politykę zweryfikować. Melina w S-Rock.

0: RMFS Rock.
1: Reporter Witold Szabłowski.
2: Powiem rzecz, którą nie wszyscy pamiętają, a która wydaje mi się bardzo ciekawa. Jednym z pierwszych obiektów, które w 2022 roku Rosja zbombardowała, było Muzeum Romana Szuchewicza w Lwowie. To nie jest przypadek. Rosjanie dobrze wiedzieli, w co strzelają. Chodziło o to, żeby Polakom przypomnieć, że takie muzeum w ogóle jest. Wiesz, to był moment, kiedy Polska się bardzo otwierała na Ukrainę, kiedy myśmy przyjmowali uchodźców, kiedy myśmy, wydawało się, budowali nowy rozdział w relacjach polsko-ukraińskich. A to było takie przypomnienie. Hej, zobaczcie, oni mają muzeum faceta, który mordował Polaków. Następnie, no co zrobiła Ukraina? No Ukraina radośnie, po tym jak im zbombardowano Muzeum Romana Szuchewicza, to wiesz, cały kraj płonie, Kijów jest okrążany, a Ukraina łącznie z merem Lwowa, panem Sadowym, ogłasza, że to muzeum natychmiast odbuduje. I wiesz, i to jest...
1: I wtedy w Polsce prawie wszyscy udawali, że tego nie widzą, nie słyszą.
2: A to są takie sygnały, które Moskwa, no Moskwa wie, tak jak to ładnie powiedziałeś, jak na tej mandolinie grać. Moskwa zna wszystkie akordy i Moskwa niestety doskonale umie nas z Ukraińcami dzielić. I to, co obserwujemy w tej chwili, ja prowadząc swój notatnik reportera, czyli taką stronę facebookową.
1: Polecamy, 100 tysięcy ci stuknęło, gratuluję.
2: Dziękuję bardzo. Więc ja tam widziałem bardzo, wiesz, tam zlatywały się trole, ponieważ jest to strona, na której bardzo dużo proukraińskich wpisów.
1: Tak.
2: I ja jestem w sercu proukraiński i moim zdaniem to się nie kłóci. To znaczy domaganie się prawdy o Wołyniu i mówienie prawdy o Wołyniu dla mnie jest wyłącznie przejawem mojej proukraińskości. Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trole działają, jak ci wszyscy Wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto Wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane. I to niestety, to konsekwentnie te wszystkie wpisy były zamieszczane na tysiącach
1: Czyli
2: stron facebookowych.
1: Podsumujmy dzisiaj twoje stanowisko, bo ja ci powiem tak. Moje dzisiaj jest opad kurz romantyzmu, jest czysto pragmatyczne. Moje jest takie, że tak czy siak, czegokolwiek by Ukraińcy nie odwalili w relacjach polsko-ukraińskich, walczą w swoim interesie, ale obiektywnie stopują Rosję.
2: I to jest, ale jest jedna Polski. Rzecz, jedna rzecz, którą ja powiedziałem, że zobaczmy, co się stanie, jak ten kurz opadnie, bo na razie jak kurz opada, to się okazuje, że są wydawane kolejne zgody na ekshumację. Trwają w tej chwili ekshumacje w Woli Ostrowieckiej, gdzie znaleziono kolejną masową mogiłę i to są wszystko niesamowicie ważne rzeczy i jeżeli efekt tej erupcji emocji będzie taki, że po pierwsze jednak Ukraińcy coś tam z tej polskiej perspektywy do nich dotrze, coś zrozumieją, oprócz tego będzie więcej zgód wydanych na ekshumację, to może się okaże, że gdzieś tam te relacje jednak się posunęły do przodu i znaczy, ja uważam, że jedyne czego Polsce i Ukrainie potrzeba, to są szczere rozmowy na tematy historyczne. I powiem więcej, mam wrażenie, że zwykli ludzie, zwłaszcza dawni Wołyniacy, którzy jeżdżą na Wołyń, że oni mają te sprawy z Ukraińcami już załatwione. Problem zaczyna się w momencie, kiedy politycy wchodzą do gry i zaczynają jakieś takie głupie polityczne gierki, bo ja koniec końców uważam, że prezydent Zełenski podpisał ten dekret wyłącznie dlatego, że chciał przykryć skandal korupcyjny. Że aresztowali szefa jego administracji, pana Jermaka i po tym aresztowaniu, ponieważ Zełenski...
1: Ten argument o tym, że jest po pierwsze odwołanie się do elektoratu skrajnie nacjonalistycznego, bo w kontekście problemu z poborem, widać tam ciągle filmiki, jak biorą ludzi z ulicy, że to było kokietowanie po prostu takiego skrajnie prawicowego, faszyzującego elektoratu.
2: Na pewno tak było, a wiesz, zobacz, jak namówić ludzi w 5 roku na to, żeby szli na wojnę w momencie, kiedy wychodzą skandale korupcyjne i się okazuje, że ci wszyscy ludzie z otoczenia Zełenskiego, no przepraszam, nie wszyscy, ale jak wielu ludzi z otoczenia Zełenskiego ma postawione w tym momencie zarzuty korupcyjne. I to są grube zarzuty korupcyjne, bo to chodzi naprawdę o miliony dolarów i wiesz, tu wysyłasz młodzież, wysyłasz kwiat narodu, ci, którzy powinni budować to państwo, wysyłasz ich na wojnę, a się okazuje, że ten się bogacił, tamten się bogacił, no i wiesz, i myślę, że zaognienie sytuacji z Polską było bardzo krótkowzroczną próbą przykrycia tego wszystkiego, co
1: wiesz, mógł mówić założenia, że tyle razy już z tym UPA coś wychodziło, że Polacy znowu machną ręką, a tym razem...
2: Myślę, że się nie spodziewali skali.
1: Tych ban wodę nosi. Wiesz.
2: Myślę, że się nie spodziewali skali, ale że jednak to było obliczone. To znaczy za każdym razem, kiedy oni coś tam nazywają imieniem UPA albo Bandery albo Szuchewycza, to są protesty po polskiej stronie.

0: Autopromocja. Drogowskazy w Esse Rock.
1: Krzyczą, nie słuchają rodziców, nie reagują na upomnienia. Czy dzieci są niegrzeczne, czy raczej w jedyny dostępny im sposób reagują i buntują się przeciw rzeczywistości?
2: Jeżeli my podczas krzyku tego dziecka, my krzyczymy, to dobrze, to może zadziała na tu i teraz. Ale uczymy, że silniejszy wygrywa. I teraz jeżeli dorosły nie reguluje swoich własnych emocji w sposób konstruktywny, to dlaczego chcielibyśmy oczekiwać, że dziecko samo będzie wiedziało, jak to robić?
1: Mówi Paulina Dyrda, psycholog i psychoterapeuta.
0: Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
0: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esse Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego. To nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.
6: To jest

0: w Esce Rock.
1: Reporter Witold Szabłowski.
2: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
0: Melina w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Melina w S-Rock.
1: Reporter Witold Szabłowski. Trzecia interpretacja, jedna z wielu, jest taka, że Zełenski, zdając sobie sprawę, że nie ma szans za jego kadencji i za jego aktywności politycznej na wyjście do Unii Europejskiej, to że chciał sobie z góry ustawić Polskę jako, wiesz, kozła ofiarnego, bo wiadomo, że będą jakby na negocjacje dotyczące na przykład spraw rolnych, to jest naturalny konflikt interesów między Polską i Ukrainą, więc wiadomo, że Polaków łatwo odpalić, więc wiesz, jak odpalimy ich teraz, to potem będzie można pokazywać, że wszystko przez Polskę, wszystko przez Lachów. Tylko tak cytuję po prostu, co tam...
2: No myślę, że Zełenski, wiesz, w tym samym czasie, kiedy była rozkręcona cała akcja z Banderą i z, no, bardziej z bohaterami UPA, w tym samym czasie prezydent Zełenski wezwał po cichu generała Załużnego, w tej chwili ambasadora w Londynie, ale byłego szefa sztabu, no człowieka, dzięki któremu Ukraina nie upadła, człowieka, który ma nieustająco ogromne poparcie polityczne, i próbował mu wyperswadować kandydowanie w przyszłych wyborach politycznych. Był taki moment, kiedy się wydawało, że Ukraina może te wybory próbować zorganizować jesienią tego roku. Więc wiesz, więc te rzeczy na pewno są ze sobą związane. To znaczy próba takiego pokazania, jak wielkie poparcie Zełenski potrafi wokół siebie zbudować jakąś taką, wiesz, manipulacją w relacjach międzynarodowych.
1: Też czytałem polskie opinie, że właśnie, że już powinniśmy grać na Załużnego.
2: No powinniśmy, nie wiem, czy potrafimy. Ukraińcy, okazało się, że Ukraińcy, jeżeli mówię to z lekkim uśmiechem, ale jest to taki uśmiech przez łzy, że okazało się, że Ukraińcy świetnie potrafią rozgrywać nasze tutaj konflikty wewnętrzne i nasze podziały wewnętrzne, a obawiam się, że jedyne, co my potrafimy, to wiesz, albo stać i klaskać, albo stać i płakać, tak? A nie potrafimy wykorzystywać tych podziałów wewnętrznych w polityce ukraińskiej. Też uważam, że powinniśmy sobie znaleźć tam człowieka, który będzie naszym człowiekiem w Kijowie, któremu tam nie będzie takiego polityka, który, wiesz, będzie w 100% oddawał to, co my byśmy chcieli, ale znaleźć kogoś, kogo Polska będzie po cichu wspierać.
1: Czyli dzisiaj, sumując tak w dwóch, trzech zdaniach, to dzisiaj twoje stanowisko wobec Ukrainy jest? Dwukropek?
2: No takie jak twoje, to znaczy nieustająco powinniśmy ich wspierać w każdy możliwy sposób, natomiast nie powinniśmy też zapominać o prawdzie historycznej. To znaczy Polska sobie powinna postawić kilka punktów, które są nienegocjowalne, no i prawda o Wołyniu i jest nienegocjowalna. Znaczy nie ma, wiesz, to już nie chodzi o to, że to był Wołyń i to był Polacy, po prostu nie negocjuje się w temacie ludobójstwa. To tylko, wiesz, dlatego, że zbrodnie przeciw ludzkości są zbrodniami przeciw ludzkości. I ja chcę żyć w świecie, w którym jeżeli dochodzi do ludobójstwa, to prędzej czy później ono jest w jakiś sposób rozliczone i nie nazywa się, wiesz, zbrodni. To, co mi przeszkadza w Ukrainie, to jest ta cały czas próba takiego relatywizowania. Albo Polacy w drugiej RP się zachowywali wobec Ukraińców nie w porządku, albo okupowali ziemie ukraińskie, albo Armia Krajowa też mordowała. Tak, wszystko to jest prawda, ale żaden z tych argumentów nie usprawiedliwia ludobójstwa, a ja nie chcę żyć w świecie, w którym ktoś próbuje usprawiedliwiać ludobójstwo.
1: Kropeczka.
2: Hutu i Tutsi, tak, tam też jedni mieli powód, żeby drugich nie lubić. Tam też byli rozgrywani przez większe mocarstwa, co nie zmienia tego, że ludobójstwo nazywamy ludobójstwem i nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby to relatywizować.
1: Powiedz mi, a w drugą stronę, to już tak pokrótce, jakbyś miał rozebrać na części pierwsze fale niechęci w Polsce do Ukraińców, do Ukrainy. Po pierwsze, w skali od 0 do 10, jaką wielkość szacujesz tej niechęci? Bo to też, wiesz, inaczej jak się patrzy na media tak zwane społecznościowe, czyli antyspołecznościowe, a co innego życie realne. I wiesz, o paru elementach mówiliśmy, no wiadomo Wołyń, wiadomo ruska nieustająca propaganda, działalność niektórych polskich polityków. Co byś tutaj wymienił?
2: Wykropkujecie.
1: To, co wspomniałem, no problemy codziennego pożycia. No, no nie ma siły. W każdym kraju, w każdej kulturze, jak się pojawia 1,5 miliona, 2 miliony cudzoziemców, musi się coś zadziać.
2: Wykropkujecie to sobie, ale powiem wprost, że trzeba być pojebanym, żeby mieć coś do Ukraińców, którzy tu przyjechali. To są w większości ludzie, którzy uciekają przed wojną. To są w olbrzymiej większości matki z dziećmi, które tutaj większość z nich naprawdę ciężko zapierdziela, żeby tym dzieciom zapewnić byt, to są w większości osoby, które naprawdę dokładają się do naszego PKB, które pootwierały tutaj knajpy, salony piękności, robią paznokcie, robią, lepią pierogi, sprzątają w domach. Naprawdę ludzie, którzy ciężko pracują i oczywiście, jak przyjechało 1,5 miliona ludzi, to to jest statystyka, że przyjechali wszyscy. Przyjechali i normalni, i gotowi ciężko pracować. Tych jest większość. I przyjechali jacyś lekko stuknięci, którzy tu, no, nie wiem, wjeżdżają samochodem nadmorskie oko, albo łowią sumy. No. I powinni za takie rzeczy odpowiadać dokładnie tak samo, jak odpowiadają Polacy. Nie powinno być żadnej taryfy ulgowej, ale to się ma nijak do olbrzymiej masy ludzi, która tu przyjechała i naprawdę ciężko pracuje. Powiem więcej. To znaczy, ja uważam, że jak na to, że Polska była przez tyle lat krajem bez mniejszości, i nagle się tam ta mniejszość pojawia, bardzo konkretna. Szczerze mówiąc, to ja i tak uważam, że bardzo długo było bardzo spokojnie.
1: Nadzwyczajnie spokojnie.
2: A teraz, gdyby ta sytuacja jednak troszeczkę była lepiej zarządzana przez, że tak powiem, no, rząd centralny, to znaczy, gdyby premier jednak w takich, bo premier, no ktoś z rządu, no myślę, że premier, prezydent, ale w sytuacji, kiedy dochodzi do coraz większej ilości napaści, gdyby rząd, premier, policja jasno stanęli, tak? Zaprosili tych ludzi gdzieś, wiesz, do Warszawy, zrobili sobie z nimi zdjęcia, powiedzieli w jasny sposób, że nie ma na to miejsca, to ja myślę, że te rzeczy też by bardzo szybko ucichły. Myślę, że brakuje mi trochę jasnego sygnału takiego od strony premiera, takiego bardzo jasnego stanięcia po stronie Ukraińców, bo fajnie, że jak dochodzi do tych napaści, najczęściej sprawcy są bardzo szybko łapani i to jest bardzo jasny sygnał, że policja traktuje to priorytetowo, że państwo rozumie ten problem, ale mi brakuje jeszcze takiego kroku dalej, pokazanie, że jesteście tu mile widziani i zrobimy wszystko, żebyście się tu dobrze czuli. To jest nasza wspólna wojna i wspieramy was najbardziej, jak możemy.
0: Słuchajcie

0: Wina w Esce Rock.
1: Reporter Witold Szabłowski. Ile to ludzi się śmiało w Warszawie? Ja tam Szabłowski pitoli, że tam będą robić film w Hollywood, tak kurde, Lancer. Aha. No więc...
2: Tak nie... było?
1: Było, pewnie, że było. Człowieku. To jest Polska. Ile lat temu przyszedł pierwszy sygnał, że może powstać film na bazie... Ja, poczekaj, przypomnij mi, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
1: Jak nakarmić dyktatora, czyli Kucharze dyktatorów. To jest wersja rozszerzona. Teraz pokazuję. I to są autor sam wydał. Kupujcie autora, to będzie miał na chlebuś. Więc wtedy... Ile to było lat temu?
3: 6 lat temu książka wyszła w Stanach. Dokładnie jak się zaczynał COVID, pamiętam, bo ja miałem zaplanowane takie wielkie tournée po Stanach Zjednoczonych z tąże książką. I to tournée...
1: Tą książkę. I to... piszę po polsku.
3: I to tournée zostało odwołane, ponieważ no, COVID się tam rozkręcał w Stanach i mieli inne problemy niż zapraszanie Szabłowskiego. Natomiast na otarcie łez New York Times napisał mi bardzo piękną recenzję, gdzie w ogóle porównali mnie, napisali, że jakby Antoine Bourdain spotkał Franza Kafkę, to powstawałyby potem takie książki. I to było bardzo ładne, to było bardzo ładne zdanie, a jak tak New York Times napisze o tobie coś takiego, to...
1: Masz erekcję.
3: New York Times... To...
1: Takiego argumentu jeszcze ci w wywiadzie nikt nie strzelił,
3: takiego
1: nie?
3: Takiego argumentu. Mam nadzieję, że ty miałeś jako mój ówczesny wydawca. To już mi wystarczy. Twoje szczęście jest moim szczęściem. Natomiast do mnie spotkała inna przyjemność. Mianowicie zaczęli do mnie pisać producenci z Hollywoodu.
4: Jako... A właśnie kto pisał?
3: Pierwsza się odezwała firma wdowy po Steve Jobsie. To się nazywało Concordia Studio i jak ja zobaczyłem skąd jest ten e-mail, zgooglowałem sobie, czym jest Concordia Studio, no to opadłem w krześle, bo...
1: A czym jest?
3: No jest firmą założoną przez wdowę po Steve Jobsie, za pieniądze, wiesz, które zostały jako spadek po mężu. Jest jednym z jej biznesów. No i później w bardzo krótkim czasie tych różnych zapytań ze strony Hollywoodu było kilkanaście. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że od momentu zapytania do momentu, kiedy film realnie powstaje, często mija kilka, czasami kilkanaście lat, a czasami ten film nie powstaje po prostu. Natomiast w moim wypadku szczęśliwie skończyło się to filmem.
1: A w którym momencie i kto się odezwał, kto doprowadził ten projekt do szczęśliwego, niedawnego końca?
3: Odezwało się studio też z Los Angeles, Hollywoodu, które zapytało, ponieważ tam jakby temat fabuły jest, to znaczy fabuła cały czas powstaje, bardzo powoli, ale mam nadzieję, że to się skończy też sukcesem.
1: Ale fabuła to co to ma być?
3: Fabuła to ma być serial, miniserial w odcinkach, tak, to ma być miniserial 4-odcinkowy o kucharzu dyktatora, który tam ma różne przygody.
1: Ale czy rozumiem się, kompresacja twoich bohaterów, stworzenie fikcyjnego jednego kucharza u fikcyjnego dyktatora, tak? Coś w tym stylu?
3: Dokładnie coś w tym stylu. Kupiła to firma Channinga Tatuma. No i troszeczkę z tym ugrzęźli. Troszeczkę to dłużej zajmuje, niż bym chciał.
1: Byłeś na randce z Channingiem Tatumem?
3: Czy co byłem? Na czym?
1: Na randce.
3: Na randce nie, ale był na jednym z coli. To znaczy zazwyczaj to wygląda tak. No on tam oczywiście... On nie siedzi i nie załatwia takich tematów, żeby tam podpisać umowę z Szabłowskim.
1: I to się kręci.
3: Ale ma dyrektora, natomiast dyrektora tego studia, które produkuje jego filmy, natomiast wpadł na 15 minut na kola, przywitał się, powiedział, że mu bardzo miło, że podpisujemy umowę i tyle było moich kontaktów z Channingiem Tatumem. No ale przyszło w międzyczasie studio, które bardzo słusznie zauważyło, że fajnie, że robicie fabułę, ale ci kucharze, o których jest książka, za chwilę mogą poumierać i może warto by było zrobić o nich film dokumentalny i pojechać do prawdziwych kucharzy, przeprowadzić z nimi wywiady i jednak złapać ich opowieści, póki żyją. No i na szczęście udało mi się te wszystkie klocki tak poukładać, że fabuła sobie powstaje, a w międzyczasie powstał film dokumentalny.
1: A powiedz mi o tym człowieku, bo opowiadałeś mi to prywatnie, chciałbym, żebyś państwu, widzom, słuchaczom, o tym człowieku, który był spiritus movens, realizatorem tegoż dokumentu?
3: Nazywa się Andrew Neil. Jest reżyserem, który skończył chicagowską szkołę filmową. W ogóle był uznawany za takie objawienie, za kogoś, kto na pewno zrobi rzeczy wielkie. Jego debiut filmowy nazywał się Goat i wygrał Sundance Festival. Znaczy nie główna nagroda, tylko nagroda dla debiutu. Mhm. I mam wrażenie, że Andrew troszkę się tak bardzo przejął swoim talentem i tak bardzo się przejął, że ma, no, że to brzemię było trudne dla niego do udźwignięcia, więc po tym Goucie zrobił jeszcze kilka filmów, ale przez dłuższy czas nie zrobił nic, co by się odbiło aż tak szerokim echem. No i nagle po 20 latach uświadomił sobie, że ma tych lat już 45, że wypadałoby zrobić wreszcie coś, czym podbije świat. No i dokładnie w tym momencie pięknie się to wszystko złożyło, bo dokładnie w tym momencie
2: takiego człowieka,
3: ktoś mu podrzucił moją książkę i on stwierdził, że
1: to jest to,
3: z czym można przypomnieć światu o sobie. I podszedł do tego naprawdę z bardzo dużym sercem, ale też co dla autora książki jest bardzo ważne, bo czasami są historie autorów, którzy sprzedają książkę, prawa do książki filmowcom i potem jak widzą, co wyszło, to się łapią za głowę i się zaczynają zastanawiać, czy w ogóle chcą się pod tym podpisać, czy może lepiej nie. To ja mam tutaj poczucie naprawdę bardzo fajnej synergii, która się między nami zadziała. Ja jeździłem z Andrew Neilem na zdjęcia, wspólnie robiliśmy wywiady, wspólnie siedzieliśmy nad tym, jak te klocki poukładać. Napisałem scenariusz do tego, wspólnie dyskutowaliśmy wszystkie zmiany i naprawdę mam poczucie, że...
2: Robiliście te rozmowy, ty się pojawiasz na ekranie, czy się nie pojawiasz? Czy
3: jesteś... Nie pojawiam się. Nie pojawiam się, bo pojawiają się ludzie, którzy są dużo sensowniejsi i dużo bardziej ważni ode mnie, ale ja się pojawiam w napisach końcowych i to jest dla mnie ważniejsze. I to jako autor pierwowzoru...
2: I adresat przelewu.
3: Tego nie mam w napisach końcowych, ale jestem jako... Chociaż jest, nie, bo jestem jako autor pierwowzoru, autor scenariusza i, co dla mnie najważniejsze i co jest w ogóle super, ja jestem koproducentem tego filmu i to jestem w tej drabince tytułów producenckich mam executive producera, czyli najwyższy, jaki można mieć. Czyli jestem jednym z czterech ludzi, którzy rzeczywiście również przelewy. Jeżeli film coś zarobi, na razie nie zarobił, ale jeżeli coś kiedyś zarobi, to
2: ale
3: przelewy
2: jak skończymy
3: też.
2: Nagranie, to poproszę cię o drobną pożyczkę, bo tam, wiesz, remoncik jakoś słabo idzie na film.
0: Melina w

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Patrz, myśmy w ogóle nawet nie powiedzieli państwu, dlaczego my rozmawiamy dzisiaj o tych psach, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Czy ja mówiłem? Nie wiem, czy państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
1: Kiedyś nas obuścił zdrowy rozsądek, mnie i tatę, i tak żeśmy sobie zrobili, że właśnie przeprowadziliśmy Bernardyna.
2: Ale to jest piękna historia, w ogóle super się składa, bo nie wiem, czy państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
1: Co ty mówisz? To, że pieniądze szczęścia nie dają, co to jest w ogóle za bzdura galopująca? Jak człowiek ma pieniądze, to przede wszystkim się nie musi martwić o różne rzeczy.
2: Albo ciężka praca zawsze się opłaca.
1: Nie zawsze.
2: No właśnie nie zawsze.
1: Nie, nie, wcale nie. To, co cię nie zabije, co cię wzmocni. Po prostu ten, kto wymyślił, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to naprawdę ja go chcę spotkać, tego człowieka.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.
4: To jest...

0: słuchacie Meliny w SROK.
1: Reporter Witold Szabłowski. Akt trzeci, czyli znowu, ile lat temu dostałeś diagnozę i czego?
2: 3 lata temu dostałem... O, już przechodzimy do chorób.
1: Trzeci akt.
2: Trzy lata temu dostałem bardzo... Też obudziłem się z bardzo silnym bólem karku. Ten ból, wiesz, najpierw jak typowy Polak, próbowałem sobie pomóc APAP-em, Panadolem i na 100 innych sposobów, no ale kiedy ten ból nie przechodził, a wręcz bym powiedział, że się pogłębiał i tak to uniemożliwiał mi funkcjonowanie. To znaczy tak bardzo mnie bolał kark, że było mi ciężko wstać z łóżka i normalnie funkcjonować. Dostałem od lekarza skierowanie na rezonans magnetyczny głowy i po tym rezonansie dostałem diagnozę, że mam stwardnienie rozsiane.
1: Czyli grubą, bardzo poważnie.
2: No ja już miałem wizję, wiesz, ja już miałem wizję wózka i takiej...
1: Tak, a mówimy o człowieku, bardzo... który się urodził w roku 82, tak?
2: 80, więc wiesz, no jakby wizja, że w ciągu najbliższych kilku lat ten kark się będzie bolał coraz bardziej. Znaczy, ja już wiem, że stwardnienie rozsiane, dobrze prowadzone, nie musi tak wyglądać. Wtedy tego nie wiedziałem, więc moja wizja była taka, że bardzo szybko te moje ruchliwe dosyć do tej pory życie, tak? Bo wiesz, te książki, które się dzieją na kilku kontynentach, podróżowanie i tak dalej, miałem wizję, że to się jakoś tak powoli będzie zwijać i że moja sprawność, no pewnie może nie z tygodnia na tydzień, ale z miesiąca na miesiąc, a już na pewno z roku na rok będzie coraz bardziej ograniczona. I całe szczęście, kompletnym zbiegiem okoliczności trafiłem do innego lekarza, który mi zasugerował, żeby w takiej sytuacji sprawdzić, czy przypadkiem nie ma się boreliozy, ponieważ w rezonansie mózgu, co lekarze powinni wiedzieć, ale nie zawsze o tym pamiętają, w rezonansie mózgu obraz zmian, które daje stwardnienie rozsiane
1: i
2: obraz zmian, które daje borelioza, wygląda identycznie. Przynajmniej wczesna faza wygląda identycznie, ponieważ oba te schorzenia niszczą osłonki mielinowe w mózgu. I neurolog, jeżeli będzie czytał taki obraz, no neurolog, wiadomo jak lekarze mają, tak? Jest oddzielny lekarz od ręki, oddzielny lekarz od nogi, oddzielny lekarz od wątroby, oddzielny od serca. I jeżeli dasz taki zapis neurologowi, to on tam zobaczy stwardnienie rozsiane. Po prostu. I,
1: no i co, powinien. Neurolodzy nie mają wiedzy, kształcenia, że to może być borelioza?
2: Wiesz, wszystko zależy, nad jakiego neurologa trafisz. No. I ja w studium...
1: Przepraszam, a ten lekarz, który postawił hipotezę, że to może być borelioza, jakiej był specjalności?
2: Neurolog.
1: Też neurolog.
2: Neurolog. No i to był neurolog.
1: Czekaj jeszcze, a na czym polegał ten zbieg okoliczności, że do niego trafiłeś?
2: Nie, to nie do tego lekarza trafiłem. Zbieg okoliczności polegał na tym, że ja sobie tam badałem też różne inne rzeczy i trafiłem do lekarza, który bardziej holistycznie patrzy na człowieka.
1: Ale neurolog?
2: To był internista, który mi powiedział, żeby sobie sprawdzić...
1: I to internista wysnuł tę hipotezę, że to może być borelioza?
2: Internista, który miał, wiesz, ja byłem pod kątem tam jeszcze...

0: innych rzeczy, natomiast on przy okazji powiedział, że w takiej...
1: A ile czasu minęło między tą diagnozą, że stwardnienie, a tym internistą, który zasugerował, że to może nie być stwardnienie?
0: 1,5 miesiąca, więc ja jeszcze tym stwardnieniem się tak na poważnie, wiesz, nie zająłem. Ja tam wprowadziłem jakieś zmiany w diecie, ale to jeszcze nie było tak, że ja zacząłem przyjmować leki. Zmierzam do tego w tej całej opowieści. Myślę, że ty też zmierzasz do tego, że wiele ludzi w Polsce, i to mówią też, wiesz, ja byłem w studiu Dzień Dobry TVN, rozmawialiśmy na ten temat, siedział obok mnie neurolog ze szpitala MSWiA w Warszawie, dr Paweł Kreczmański, i to potwierdził, że jest w Polsce, że diagnostyka boreliozy, zwłaszcza z rezonansu mózgu, to jest rosyjska ruletka, to są akurat słowa, których użył dr Kreczmański, nie ja, i są w Polsce ludzie, którzy się leczą ze stwardnienia rozsianego, którego tak naprawdę nie mają. Tak naprawdę mają boreliozę, której nigdy u nich nie wykryto. Borelioza do tego wszystkiego jest bardzo trudna do wykrycia i często, jeżeli to nie jest świeża borelioza, to często gdzieś tam się toczy jakiś stan zapalny, który nie wychodzi w badaniach krwi, a w rezonansie mózgu wychodzi, wiesz, że coś jest nie tak z tymi osłonkami mielinowymi. Więc są w Polsce ludzie, którzy są leczeni na stwardnienie rozsiane lekami, które są silne, które nic im nie leczą, których osłabiają, a w tym samym czasie coraz bardziej rozkręca się u nich borelioza, na którą nie przyjmują żadnych lekarstw.
1: A rozumiem, że ty pamiętasz tego kleszcza, czy nie pamiętasz?
0: Nie pamiętam tego kleszcza, ale boreliozę można też złapać na inne sposoby.
1: Jakie?
0: Znaczy sam kleszcz, wiesz, kleszcz ma trzy różne...
1: Wiem, kleszcz kleszczowi...
0: Może to być nimfa kleszcza, może to być larwa kleszcza, wiesz, to może być taki, może być coś wielkości główki od szpilki i nie musisz tego pamiętać. Kleszcza, którego pamiętam, miałem raz w życiu, pamiętam, że pojechałem do szpitala zakaźnego w Warszawie i zostałem wyśmiany, to znaczy pani doktor dyżurna po prostu zrobiła sobie ze mnie, wiesz, dziwowisko, że jakiś koleś przyjechał z jednym kleszczem. To był jedyny kleszcz, którego pamiętałem.
2: Melina w S-Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Reporter Witold Szabłowski. A taki człowiek, który nas teraz ciebie słucha, ogląda i nie wiem, tam powakacyjne podejrzenie, spotkanie z kleszczem czy gzem, to gdzie powinien się udać?
2: No w pierwszej kolejności jednak powinien się udać do internisty, bo w poradni chorób zakaźnych bez skierowania od internisty raczej go nie przyjmą. Problem polega na tym, że kleszcz największe spustoszenie robi nam w pierwszych, znaczy borelioza, tak? Jeżeli kleszcz nam...
1: I zaznaczmy jeszcze, że nie każdy kleszcz powoduje...
2: Nie każdy, ale bardzo dużo i co bardzo ciekawe, w Polsce się tego nie bada za bardzo. My nie wiemy. Wiemy, że ilość kleszczy zakażonych boreliozą wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat, ale nie mamy pojęcia tak naprawdę, ile tych kleszczy ma boreliozę. I to już jest gdybanie, tak? Znaczy jedni mówią, że to jest 10%, inni mówią, że to jest 70%, ale nie każdy kleszcz rzeczywiście ma boreliozę. Nie wiemy, ile ich ma. Natomiast każdy kleszcz potencjalnie może ją mieć. Na pewno takim sygnałem alarmowym są dwie rzeczy. Pierwsza to jest rumień. Znaczy rumień daje tylko wstrzyknięta borelioza. Jeżeli komuś wywala nagle czerwony placek, wiesz, tak, w miejscu, gdzie miał ugryzienie, to znaczy, że kleszcz mu wstrzyknął boreliozę, organizm się przed tym broni i z rumieniem to już naprawdę walimy. To już nie czekamy, że to przejdzie, to już nie czekamy, że coś się samo wydarzy. Borelioza to jest naprawdę bardzo silne dziadostwo i z rumieniem to już naprawdę lecimy do lekarza. A drugi sygnał jest taki, nie musimy mieć rumienia, rumień to jest mniej więcej 40% przypadków, ale drugi sygnał to jest osłabienie. Znaczy jakiekolwiek osłabienie, które nie ma realnej podstawy, u kogoś, kto miał kleszcza, to może być borelioza. I teraz problem polega na tym, że tutaj kluczowe są pierwsze tygodnie, a ja do lekarza zakaźnika czekałem na wizytę tygodni 4. I wiesz, i to jest taki moment, że jeżeli ktoś ci szybko nie zleci podania antybiotyku, to ta borelioza ma czas, żeby się już rozgościć, nie? Żeby sobie po prostu z krwią dopłynąć, rozpłynąć się po całym twoim organizmie. I te pierwsze tygodnie, kiedy ty czekasz na wizytę u zakaźnika, to są tygodnie absolutnie kluczowe dla twojego zdrowia. Więc jeżeli ktoś ma podejrzenie, to niestety, ale trzeba te tam 300 czy 350 zł z kieszeni iść do lekarza zakaźnika prywatnie, bo niestety no jeżeli ktoś się na tyle sprawnie porusza w systemie zdrowia, że jest w stanie szybciej trafić do zakaźnika, to super. Ja nie potrafiłem tego zrobić i musiałem te rzeczy wszystkie ogarniać w prywatnej opiece medycznej.
1: Nie myślałeś teraz, żeby pójść na medycynę?
2: Młody jeszcze jesteś. Boże broń.
1: Znaczy, stał, wiesz, krajowy ekspert, jak to się nazywa, krajowy specjalista do spraw.
2: Znaczy, ja mam, wiesz co, nie, na medycynę na pewno nie, natomiast mam wrażenie, że ta wiedza o boreliozie jest zbyt mało powszechna, że ludzie nie mają pojęcia, a myślę, że w Polsce, w kraju, gdzie jednak jesteśmy otoczeni lasami, gdzie tych lasów mamy mnóstwo, gdzie no też Polacy są, to jest akurat w nas bardzo fajne, że jesteśmy narodem, który lubi spacery, lubi spędzać czas na świeżym powietrzu i jesteśmy na te ukąszenia bardzo narażeni, a jesteśmy też, jak ja sobie wpisywałem na początku po wykryciu boreliozy, w ogóle hasło borelioza, to przekaz medialny jest taki bardzo, taki wiesz, wychiluj, wszystko będzie dobrze, to nie jest nic strasznego, weźmiesz sobie antybiotyk i wszystko będzie dobrze. I ja myślę, że w wielu przypadkach pewnie tak jest, ale myślę, że jednocześnie jest masa ludzi, którzy chorują, którzy biegają po lekarzach, którzy latami zmagają się z osłabieniem, którego nikt im nie potrafi wyjaśnić, z różnymi chorobami, dla których nie potrafią znaleźć wspólnego mianownika. Wiesz, pacjent boreliozowy typowy to jest ktoś, kto ma i chore nerki, i chore serce, i jakieś, wiesz, jakąś bezustanną mgłę mózgową i idzie do lekarza. Lekarz mu robi badania, w tych badaniach nic nie wychodzi i kończy jako symulant. Kończy z łatką symulanta i często pacjenci boreliozowi, w ogóle pani Izabela Morska napisała książkę o swoim chorowaniu na boreliozę i to jest bardzo symptomatyczne.
1: Głośna książka była swego czasu tam.
2: Nominowana do Nike i to tam jest bardzo pięknie to opisane, bo ona wylądowała w końcu na oddziale psychiatrycznym, bo lekarze uważali, że jest osobą, która jest po prostu chora na głowę, która sobie coś wmawia, nic jej nie jest, aby z przerwy chodzi po lekarzach, wszyscy ją uważali za hipochondryczkę, a to była osoba, którą po prostu, wiesz, borelioza jej zżerała po kolei kolejne organy. I to jest też typowe dla boreliozy, że coś cię boli, robisz badania, właściwie nic ci z tych badań nie wynika, a nikomu nie wpadnie do głowy, żeby ci sprawdzić po prostu, zrobić ci western blota i sprawdzić, czy to nie jest borelioza.
1: No ja teraz te wakacje, wiesz, z opóźnieniem, bo mnie dziabnął tak w udo, w miejsc, od dołu, nie widziałem. Jak się zorientowałem, się podrapałem, że coś nie tak, to już było, wiesz, po ptakach, w sensie nie było jak wyciągnąć właściwego, wiesz, pojechałem do lekarza. No to mi lekarz powiedział, że trzeba obserwować tego śmiego, ale dla pewności można od razu walnąć antybiotyk. No więc ja, wiesz, tak, walnąłem antybiotyk, no bo w sumie moja, o dziwo, chyba pierwsza przygoda... Nie, miałem kiedyś właśnie na badaniach, mi wyszło we krwi, jakieś dawno, że było antyciało, ale jakby martwe antyciało, tak?
3: Cholera.
2: Znaczy tak. To jest, wiesz, to jest, bo z jednej strony trudno się truć antybiotykiem, który też ci wiele rzeczy rozwala, bo przecież antybiotyk nie uderza tylko w dobre rzeczy, ale no, tylko w złe rzeczy, ale też w dobre, a z drugiej strony jednak no, to zagrożenie boreliozą w Polsce jest naprawdę poważne i ja mam wrażenie, że bardzo niedoceniane. To znaczy, że
1: spychany jest taki, z tych powodów, o których mówiłeś, tak nie bardzo.
2: Znaczy nas nie stać na boreliozę, po prostu jesteśmy krajem, w którym gdyby przyznać, że ta borelioza, wiesz, gdyby nagle służba zdrowia powiedziała, że te badania profesor Ewy Sapi, to może coś w tym jest i że może to rzeczywiście jest choroba przewlekła, to jakby wszystkim leśnikom, wiesz, nagle musieli dać rentę z tego powodu. Wszystkie, a leśnicy to jest grupa zawodowa, bardzo narażona na kontakt z kleszczami, to jakby się okazało, ilu leśników się, wiesz, kwalifikuje na rentę, to jakby się okazało, ilu żołnierzy się kwalifikuje na rentę,
1: to byśmy
2: zbankrutowali, więc myślę, że wielu lekarzy ma świadomość, że temat jest poważny, ale nie stać nas na to. Niestety. Brzmi to brutalnie, ale myślę, że jest w tym dużo prawdy.
1: Bardzo ci dziękuję, panie Witoldzie, za tę zróżnicowaną rozmowę z istotnym wątkiem erekcji. Po raz pierwszy w historii Meliny.
2: A teraz też masz?
1: Na twój widok zawsze.
2: Bardzo dziękuję za
1: zaproszenie. Bardzo dziękuję. Witold Szapłowski był gościem w Melinie.
0: Melina w S Rock.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: Bittersweet Symphony, zespół The Verve. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Pan Jaro wita dziś radośnie w ostatnią niedzielę wakacji. Czy to właśnie dlatego taki radosny, że bąbelki za moment wrócą do szkoły? Drodzy Państwo, absolutnie nie. Za oknem piękna pogoda, a w duszy ciągle maj, czy też sierpień. Jeszcze przez chwilę. Do 18 zapraszam na kultowe niedzielne historie. Razem ze mną m.in. ci, których odwiedzałem w kwietniu w ich rodzinnym Dublinie. U2 E Street of Dreams.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

zespołu Merlion. Wczoraj miałem okazję być na koncercie Michała Wieraszko, jego solowym koncercie, chociaż i tak pojawiły się na nim piosenki jego zespołu Muchy. No ale na tym koncercie ważnym momentem było to, jak Michał ze sceny wspominał o urodzinach, które wczoraj miałby Grzegorz Ciechowski. Chociaż on powiedział, Michał, bardzo ładne słowa, że w sumie to cały czas ma, bo jest tu z nami za sprawą tej wyjątkowej muzyki, którą tworzył przez lata. I w zasadzie nic więcej do tych słów dodawać nie muszę. Poza tym, że przypomnę, że Grzegorz Ciechowski miałby dzisiaj, czy też ma, jak mówi Michał, 69. urodziny.

0: to wszystko się w ich historii wydawało proste. Zespół postanawia napisać piosenkę, która będzie miała elementy opery w sobie. Nagrywa fantastyczne Bohemian Rhapsody. Chcą nagrać numery, które będą numerami napędzającymi widownię, takimi trochę sportowymi, jak We Are The Champions czy We Will Rock You. Wchodzą do studia i po prostu nagrywają. Tworzyli w zasadzie tylko i wyłącznie rzeczy wielkie. Queen. Ukłony dla nich za to wszystko do końca świata. I jeden dzień dłużej. A za moment zespół, którego też już nie ma niestety. Imitation of Life, R.E.M.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy Wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto Wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop, w każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock dobrze rokuje. Reklama.
4: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent, and you're listening to SK Rock.
5: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok, him, and you're listening to SK Rock.

muszę się Państwu teraz do czegoś przyznać i to robię akurat dokładnie przy piosence Rejoice zespołu Def Leppard, że z nowych piosenek ze świata rockowego, które miałem okazję słyszeć i grać też Państwu w ciągu ostatnich 2-3 lat, nie ze wszystkich byłem zadowolony, nie wszystkie mi się podobały, a ta podoba mi się bardzo, bardzo, bardzo. I jest to dowód na to, że nawet takie stare wygi jak oni, czyli Def Leppard, potrafią po latach nagrać kawałek, który aspiruje do miana tych, które przed laty były tymi ich najlepszymi. Rejoice. Naprawdę bombowy numer. A teraz wracamy do przeszłości. No i wspomnę takie nazwisko. Hilly Kristal. Mówi wam to coś? Człowiek niezwykle zasłużony dla muzyki, choć muzykiem znanym nigdy nie był. W 73 roku zakładał legendarny klub CBGBs, czyli od nazw gatunków, które miał pierwotnie tam królować. Country, bluegrass i blues. I promował muzykę niezależną. Ten klub stał się miejscem, w którym pojawili się ludzie z branży, ale nie tylko z Nowego Jorku czy Ameryki, bo pojawił się tam na przykład Brytyjczyk Malcolm McLaren, przybywali poeci, niezależni artyści, Allen Ginsberg, Andy Warhol czy Tom Waits. A jeśli chodzi o koncerty, to pierwsze kroki stawiali tam Ramones, Patti Smith, New York Dolls, Television Blondie czy ci, którzy za moment się pojawią, czyli Talking Heads. Historia tego klubu skończyła się po 40 latach. Podwyżka czynszu zabiła nawet to legendarne miejsce. A zrozpaczony był już właściciel, czyli wspomniany Hilly Kristal, zmarł kilka miesięcy później, dokładnie 29 sierpnia 2007 roku, czyli 19 lat temu.

0: Myslowic i Aleksander. I tak kończy się pierwsza godzina niedzielnych kultowych historii. Pan Jaro zaprasza serdecznie na drugą, w trakcie której opowieść o YouTube czy Nirwanie, ale pierwsi zagrają dla Państwa motocyklowy hit Steppenwolf. Born to be Wild.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: rok 1996 w piosence zespołu T-Love. I patrzę sobie na pogodową mapę Polski. Generalnie piękna dzisiaj pogoda i idealna temperatura. 27 to max, 25-24 na przeważającym obszarze. Słoneczko świeci aż miło. I jedynie w tej chwili gdzieś w okolicach Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego trochę więcej chmur i opady, ale takie, które zaczną padać i za chwilę się skończą. Więc żyć, nie umierać. Proszę dobrze korzystać z tej niedzieli. W SC Rock czas na spotkanie z nowym. Royal Bloods 10 over 10.
1: Ten kawałek

Wherever You Will Go, zespół The Calling. A teraz przeniesiemy się do roku 1984, gdy U2 właśnie zamykali pierwszy rozdział swojej kariery. No i chcieli zmienić muzykę. I zachęcił ich do tego głównie Brian Eno, który dodatkowo zaczął od mocnego akcentu, współpracując z nimi, namawiając zespół do nagrywania w starym zamku Slane, który należał do lorda Henry'ego Montcharlesa. Byłem tam w kwietniu, wjechałem na teren posiadłości, spacerowałem na łąkach i nawet podszedłem pod drzwi wejściowe do zamku, ale ktoś z nich wyszedł i grzecznie poprosił, żebyśmy opuścili prywatną jednak posiadłość. Ale miejsce faktycznie niezwykłe. Niezwykłe, ale trzeba było tam zorganizować przenośne studio. Zamek zapewnił chłopakom niesamowite, niezapomniane wrażenia. Atmosfera była fantastyczna, no ale zdarzały się też przerwy w dostawie prądu. Ale nie ma co się zrażać drobiazgami. Koniec końców prac nad albumem The Unforgettable Fire zrobiła się dość nerwowa atmosfera z innego powodu, bo Bono nie wyrabiał się z tekstami, a koncerty kolejnej trasy w zasadzie były już zakontraktowane. No i wszystko udało się dosłownie na styk. Zespół nie miał już nawet czasu na próby, dzięki którym mógłby przygotować się na granie nowych utworów na żywo. Bo trzeba było lecieć i zacząć trasę Unforgettable Fire World Tour daleko, bo w Nowej Zelandii. Rzecz wydarzyła się, ten pierwszy koncert w Christchurch, dokładnie 29 sierpnia roku 1984. I to tam po raz pierwszy pojawiło się to nagranie. Pride.

0: The Cardigans, czyli Szwedzi, którzy udowadniali już nieraz, że potrafią robić międzynarodową karierę. Zawsze się zastanawiam, czego brakuje nam, Polakom, żeby osiągnąć podobne sukcesy jak oni. My Favorite Game za nami, a przed nami spotkanie z grupą Slade. Far, Far Away.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
1: Reklama.

zespół Charlotte, Feste Rock. A teraz wracamy do roku 91, do 29 sierpnia, gdy 35 lat temu bostońska stacja rockowa WFNX zaprezentowała premierowo drugi album Nirwany, Nevermind, grając na antenie od początku, od pierwszego do ostatniego numeru. Płyta, która miała wkrótce stać się absolutnym klasykiem. To album

0: Måneskin i Begin. I tak wędrując sobie po tych wszystkich różnych zakamarkach muzycznych historii, dotarliśmy do półmetka dzisiejszych niedzielnych kultowych historii. Za moment będziemy w Krakowie z Manamem.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Wspominałem chwilę temu na antenie pierwszą emisję w radiu albumu Nevermind Nirvany. To już płyta, która też ma 35 lat. Już skończone, bo ukazywała się w sierpniu roku 91. Z albumu ten, Even Flow, Pearl Jam. Piękna rzecz. A teraz piosenka, która ma lat 20, przynajmniej w oryginale, bo po latach zabrali się za nią The Rolling Stones.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Just a Girl, No Doubt, Westa Rock. A teraz ta, o której kiedyś mówiłem, że jest kłamczuchą, czy też była, kiedy miała jechać na pierwszy festiwal w Jarocinie jako artystka, a była wtedy pracownicą na poczcie. Niezbyt to była miła rzecz, no i bardzo prosiła swoją szefową, by na ten festiwal w Jarocinie ją puściła. No, urlop jej jeszcze, zdaje się, wtedy nie przysługiwał, bo była na kilka dni przed skończeniem pierwszego roku pracy, kiedy ten się już człowiekowi należy. Urlopu nie dostała, ale pracę rzuciła, a rodzicom opowiadała, że jednak pani się zgodziła, że była tak miła, że ją puściła. Pracę straciła, ale dzięki temu i kłamstwu również zaczęła piękną historię, która trwa do teraz. Hej, Jasowa, pani Kasiu, proszę już więcej nie kłamać, a tamto wybaczamy.

0: One Way or Another, zespół Blondie, czyli Debbie Harry na wokalu z kolegami. U boku, blondyna jak się patrzy, a blondyna dlatego, że kiedyś jako mała dziewczynka wymarzyła sobie, że chciała być córką Marilyn Monroe. No rzecz była raczej trudna do realizacji i w sumie też byłoby głupio, bo mama ta przyszywana dość szybko umarła. One Way or Another za nami, a przed nami spotkanie z zespołem Depeche Mode.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Melina. Rock.
2: Witold Szabłowski. Przypomnij, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
2: Jak nakarmić dyktatora, czyli kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręciliście?
3: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.

Bloody Aerosmith. A teraz wspomnienie pewnej afery. Oj, gruba to była historia pod koniec lat 80., gdy żona Bruce'a Springsteena potwierdziła plotki i przypuszczenia, że jej mąż robi jej boki. Julianne Phillips, tak nazywała się pierwsza żona Bruce'a, która dokładnie 38 lat temu składała w sądzie dokumenty rozwodowe. Stało się to potem, jak już miała namacalne dowody na to, że jej mąż, tak jak mówiłem, wiernym mężem nie jest. Dokładnie w 88 roku latem gazety opublikowały zdjęcie Bossa, no i śpiewającej w chórkach jego zespołu E Street Band, Patti Scalfi na balkonie, nie do końca całkowicie ubranych. No i nastąpił rozwód, a wspomniana Patti Scalfi, która wtedy na tym balkonie razem z Bossem się pojawiła, została jego żoną. I jest nią do dzisiaj.

0: Thunderstruck zespołu AC/DC. 17, a więc zostaje nam jeszcze jedna godzina kultowych wspomnień, które Państwu przygotowuję zawsze między 14 i 18 w każde niedzielne popołudnie. Będziemy mówić o grupie Free, będziemy wspominać Jimiego Hendrixa, ale najpierw Emily z kolegami. Going Under.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: piosenka, w której Hugh Cornwell, a więc ten, który niedawno miał urodziny, zadaje pytanie, a raczej pytania o niesprawiedliwość społeczną, o wojnę, o różne bardzo przyziemne także nasze ludzkie zmagania, zestawiając je z tym ironicznym i pełnym nadziei stwierdzeniem, że zawsze świeci słońce. Always the Sun, zespołu The Stranglers. A teraz Bear McCreary, człowiek, który raczej słynął do tej pory z pisania muzyki głównie do gier, w towarzystwie znakomitych muzyków, m.in. z Guns N' Roses, w piosence, która podbija listy przebojów na całym świecie. Cool Kids.
1: Ten kawałek

Jude, zespół The Beatles. Czy można umrzeć kilka razy? No, generalnie to bardzo trudne, ale niektórzy próbowali tej sztuczki. Jak na przykład Paul Kossoff. Gitarzysta Free, jak wiadomo wam pewnie, a jak nie to przypomnę, zmarł w marcu 76 roku w czasie lotu samolotem z Los Angeles do Nowego Jorku. Zginął wysoko w powietrzu. A lekarze jako przyczynę zgonu podali obrzęk mózgu i płuc, no ale umówmy się szczerze, że wiemy, czego to mogło być skutkiem. Bliski zejścia był już wcześniej. 30 sierpnia 75 roku, więc 51 lat temu, narkotyki spowodowały, że jego serducho stanęło. I przez 35 minut był sztucznie podtrzymywany przy życiu przez lekarzy, którzy koniec końców uratowali go wtedy. Jak się okazało, przedłużając mu życie o niespełna rok. All right now, Free.

0: Turn the Page, zespół Metallica. No dobrze, ponieważ mamy jeszcze lato przez ponad 3 tygodnie, to niech jeszcze zabrzmi pewien bardzo słoneczny i letni hit w wykonaniu Kid Rocka. Za moment All Summer Long.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Krzyczą, nie słuchają rodziców, nie reagują na upomnienia. Czy dzieci są niegrzeczne, czy raczej w jedyny dostępny im sposób reagują i buntują się przeciw rzeczywistości?
3: Jeżeli my podczas krzyku tego dziecka, my krzyczymy, no dobrze, to może zadziała na tu i teraz. Ale uczymy, że silniejszy wygrywa. I teraz jeżeli dorosły nie reguluje swoich własnych emocji w sposób konstruktywny, to dlaczego chcielibyśmy oczekiwać, że dziecko samo będzie wiedziało, jak to robić?
2: Mówi Paulina Dyrda, psycholog i psychoterapeuta.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.
6: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
7: This is Robert Trujillo from Metallica.
8: This is Bono here. Stay tuned.

lubię się. Lux Torpedy. Dziś rocznica koncertu, który można sobie w dowolnym momencie odświeżyć, wkładając do odtwarzacza płytę albo po prostu poszukać jej na Spotify. Koncert na żywo z wyspy White. Kilka lat temu ten koncert przeszedł lifting, no i z dodatkami nawet ukazał się na Blu-rayu. Legendarny koncert zarejestrowany niespełna 3 tygodnie przed śmiercią Jimiego Hendrixa. Gitarzysta wystąpił wówczas przed tłumem liczącym około 500 000 osób, a ten koncert uchodzi za jeden z najlepszych momentów jego, no, krótkiej niestety kariery scenicznej. Gdy będą Państwo ten koncert oglądać, to można zobaczyć, że muzyk nękany był różnego rodzaju problemami technicznymi. Największym było to, że wzmacniacz Hendrixa przez jakieś źle izolowane przewody odbierał na przykład sygnały z radia.

0: rozdział zamknięty z piosenką, która ma w tytule Obudź się. Jeśli Państwo zasnęli przy okazji słuchania niedzielnych kultowych historii, to radzę się jednak teraz obudzić, bo teraz będą bardzo poważne tematy. I Ola Galant z gościem w drogowskazach. A pan Jaro, który teraz mówi do usłyszenia, wróci tu jutro po 9:00.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.